Slušali ste sonatu za flautu i continuo u G-duru, opus 2 broj 10 Pietra Locatellija. U izvedbi flautista Wilberta Hazelzeta, čembalista Tona Kopmana i violončelista Richtera van der Meera. U nastavku sonata u G-molu Karla Filipa Emanuela Bacha. Flautu svira Bartolt Quicken, čembalo Bob van Asperen, stavci Allegro, Adagio, Allegro.

A slušali ste povijest tanga Astora Piazzolle u izvedbi gitarista Manuela Barueca i flautista Emanuela Pajuda. U nastavku Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga, stavci Allegro con spirito, adagio Allegro gentile. Uz simfonijski orkestar grada Birminghama slušamo gitarista Juliana Brima, dirigent je Simon Rattle.